pasła mkunie przy wygunie. Przyszły do mnie dwa wałkunie, jeden młody, drugi stary, oba mi się spodobały. Bo kochałam Jasia nocą, kocham Antosia o świcie, ale dla oka ludzkiego kocham wszystkich do jednego.

aj, żebym to ja miała, aj, okienko w komorze, aj, to bym wyglądała, aj, gdzie mój Jasio orzesz? Czemu nie orzesz, Jasieńku, czemu nie orzesz, nie orzesz? A czy ci konie zemdlały, czy

oj, zagraj, że mi grana, oj, jakiego będę chciała, oj, bo ja całą zimę, oj, dobrze ci śpiewałam. Ale jak już przejdzie lato i przyjdzie święty Michał, ale to ci nie zaśpiewam, ale chociaż ty byś zdychał.